0: baa sosopere wɔ wiase ɛberɛ bi bɛdum wabrɛ saa wonam kurom saa wakɔtɔ fridge de abɛsi hɔ waka kyerɛ wo kunu sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ 2.2 matua 1.5 nti sɔ so na wokura ka kyerɛ wo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last minute na wawu agya hɔ na wo kunu akɔfa wo yɔnko baa bɛtena hɔ sɛ wɔde ice cream ahyehyɛ mu ani ice cream ofiri kurom ba na watɔ famrik tukɔ christiansis wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa berɛ obirihunu ɛti salomo se nanim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔka asɛm bi wɔ hɔ 211
1: wɔ se ɛna medane m'anim hwɛɛ menwuma a mensa wɛ ɔɛ no
0: salomo se saa nneɔma wɔ nti wɔdane n'ani hwɛ nnwuma a ne nsa yɛyɛ nyinaa
1: ne meberɛ a meberɛ meyɛɔyɛ no
0: ɛne berɛ a ɔberɛɛ a ne nsa kaeɛ no
1: nahwɛ ne nyinaa yɛ wohudeɛ ne dadwene hunu
0: salomo no ɛkasa no ɔtena ase plane nti mebɛtɔ private car na daakye ne magya no hɔ na meyere de akɔfa bɛrima foforɔ atenam sɛ wɔatwa sɛbenaani ɛti salomo se wɔtena ase a ɔdwene saa nneɔma wei no wɔtera ase bunkonta hu sɛ ɛyɛ haw sɛ wo nipa berɛbrɛ hunu sɛ nipa bɛfa kwanbɔne so sɛ wɔkɔpɛ sikaduro akɔtɔn kokan wokɔ ɛhɔ naa 24 no a to 26 no a akristatis 2 no a ɔka asɛm bi
1: biribipa bi ala na hɔ ma wɔ nipa se sɛ
0: wobɛsalomɔde sɛ hɔ sɛ biribipa bi ne hɔ ma wɔ nipa
1: sɛ wobɛdidi no wanom
0: sɛ wo nipa bɛdidi na wanom
1: na wama ne kra ahunu ade pa ne berɛ no mu
0: ka amen nti wiase no da no wɔ se biribipa bi ne hɔ ɛma wɔ nipa wɔ wiase sɛ wo nipa bɛdidi na wanom na wapɛ biribipa ɔde ama ne kra wobɛma wo na yɛ ntiatia wɔ awurade fie sɛ wopɛ biribipa ama wo kra a ɛno ne mfa so pa ɛnyɛ adan ne cas ne US ne Canada woti yɛyɛ no awurade de ma wɔ ne wɔsɔm twɛ awurade amfa ma ɛmpere because manyamahu wɔ bi a woanya visa yɛwada kwasia da numera tim visa no anyɛ adwuma visa no ntimi anyɛ adwuma ɛti wɔ se biribipa bi ne hɔ ma wɔ nipa sɛ wɔ nipa bɛdidi na ɔbɛnom na wɔpɛ biribipa de ama ne kra wokɔ 1 timothy chapter 6 a verse 6 na wowia no wabie matthew 16:26 1 timothy chapter 6 verse 6
1: ɔse na onyamesom pa abodwo wɔ mu yɛ adenya kɛseɛ
0: onyamesom pa abodwo wɔ mu no ɛno na ɛyɛ adenya kɛse toa so kɔ
1: ɔse na yɛmfa hwee ama wiase
0: ɛfiri sɛ yɛmfa hwee ama wiase
1: na yɛntumi mfa hwee mfiri mu nkɔ
0: hwɛ wɔadi ne yie paa wankase yɛmfa hwee ama wiase yɛmfa hwee nso mfiri mu sɛdeɛ woka no no ɔse yɛmfa hwee ama wiase na yɛntibi tiaho wɔde yɛntimi bɛhyɛɛ hɔ kyɛ sɛ anka wonya nka wo mobafon na anka ɔde bɛkɔ bet nhyɛka awurade din
1: aman
0: wanka ne ta saa hyɛ bible sɛ o yɛmfa hwee ama wiase yɛmfa hwee mfiri mu ɔde yɛ ntimi bɛhyɛɛ hɔ nkɔ ka sa dɛkra katras wahyɛe kane dan wode ɔwɔ nsoa nkɛseɛ nnan pɛ na ɔmfa nkɔ hyɛka awurade din wɔ se na wontimi mfa hwee so nyɛdeade ɛmfiri mu tiɛ nyadeɛ bɛgye ne yɛ nyadeɛ bɛnom a yɛma ɛnoa nnɔ soma yɛn na wotoa nsɛm no so a toatoa so wɔ hɔ
1: na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne fidie
0: wɔn mu a wɔn mo pɛ wɔn mo ho anya no ɛhyere nsɔhwɛ
1: ɛne fidie
0: fidie
1: nkwaseakɔnɔ
0: nkwaseakɔnɔ
1: a ɛnyɛ ma nipa
0: a ɛnyɛ ma nipa
1: na ɛtwe wɔn nkogu wɔ sɛyɛ
0: na ɛtwe wɔ nipa ɛkogu wɔ sɛyɛ
1: ɛne wɔ yera mu
0: na wotoa so a
1: ɔse na bɔne nyinaa hini ne sikapɛ
0: na bɔne nyinaa ne nyini
1: ebinom di akyire yira kwan
0: a ebinom di akyire yira kwan a
1: wɔde yaw pii wowɔ
0: na wɔn ankasa de yaw pii

wama mate aseɛ sɛ ɔko yi yɛwoko ɛsiane sɛ wako awie nti na yɛhyɛ wɔ ne onyame